Asante sana rafiki msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, salamu na chaguo. Hivi ndivyo ambavyo tunaendelea kujivunia kwako msikilizaji. Asante sana rafiki kutokea kule Kigoma, asante sana rafiki kutokea kule Tabora, kutokea kule Geita, kuendelea kutembea pamoja nami kupitia salamu na